0: Yo, Shunk, kun jij de Sly en de Robby erin mixen, alsjeblieft?
1: Ezwin, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atzwot, atz